0: حارة باللغة العربية إلى جميع المؤمنين الحاضرين هنا اليوم في ساحة القديس بطرس، لا سيما المجموعات القادمة من مختلف الأبرشيات والرعاية والرهبانيات والهيئات والجماعات والحركات الكنسية. تحية خاصة إلى المؤمنين القادمين من جمهورية العراق، إلى المؤمنين القادمين من الجمهورية العربية السورية، إلى المؤمنين القادمين من الأرض المقدسة، إلى المؤمنين القادمين من لبنان، إلى المؤمنين القادمين من المملكة الأردنية الهاشمية، إلى المؤمنين القادمين من جمهورية مصر العربية. بينما نستعد لاستقبال قداسة البابا، نذكركم أن البطاقات للمشاركة في اللقاءات العامة هي دائما مجانية وتصدر حصريا من إدارة شؤون البيت البابوي.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy serdecznie pielgrzymów polskich. Oprócz osób i rodzin przybyłych indywidualnie, są tu obecni. Pielgrzymi z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Latowicach, parafia Najświętszej Maryi Panny w Łukowie, diecezja siedlecka. Pielgrzymi z parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie, Starym Bieżanowie. Rodziny i pielgrzymi z archidiecezji krakowskiej, szczecińsko-kamieńskiej, łódzkiej i warszawskiej. Pielgrzymi z diecezji tarnowskiej, warszawsko-praskiej, zielonogórsko-gorzowskiej. Grupa dzieci pierwszokomunijnych z rodzicami i opiekunami z polskiego duszpasterstwa przy kościele świętego Stanisława w Rzymie oraz przy kościele świętego Mikołaja w Ostii. Grupa harcerzy z diecezji sandomierskiej, klerycy z zakonu świętego Benedykta Styńca, pielgrzymi z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnika. Szczególne serdeczne pozdrowienia dla paru nowożeńców. Przygotowując się na spotkanie z Ojcem Świętym, przypominamy, że bilety wstępu na audiencje generalne są zawsze bezpłatne i wydawane wyłącznie przez prefekturę Domu Papieskiego. Jego świątobliwość rozpocznie tę audiencję znakiem krzyża i pozdrowieniem liturgicznym. Przygotujmy się, aby przyjąć Jego słowo i otrzymać błogosławieństwo apostolskie.